jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła.

jak ty, jak na złość się śmiech ty. Powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz.

jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie serce w

0: Jest zabawa, ale fajno, ale klamo.
1: To jest szwagier, dużo może.
2: Pan Buziu, to mnie jest gorzej.
3: Pan rozumie w razie manka.
4: Jasna sprawa, buzia w ciup.
1: No ta buźka.
4: Gdzie jest mańka?
1: Mańki nie ma, zimny trup.
5: Mańki nie ma, bo umarła.
4: Ale z mańkiem?
1: Łapy precz. Dziś załatwi personalna to i tamto.
4: Mocna rzecz, jeszcze Gieniek i jego kumpel i kumpla. Kumpel, co kogoś zna, dziś przeprowadzą sprawę przez bufet i wszystko będzie na 102.
1: Dzisiaj bawi się sielanka, fajno będzie, fajno jest. Mańki nie ma, co tam ma.

coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

Jak w Mińsku, w Chile, ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile, ja cię znajdę, krzyknę, wróć.